Tak więc, kochanie, przed tego powiem, fajny, ciekawy utworek dla ciebie, ale to za chwilę. Next Music for a Tutti, Señorita.

No to oczywiście, kochanie, kolejny utworeczek dla ciebie ode mnie. Coś polskiego. This music for a tutti, Señorita. Summer Mix.

Ja tak będę Lunia, kochanie, dziękuję, że byłaś i słuchałaś. Grazie Michione, Dina, Hulk, Baby, DJ Giuseppe, DJ Bello, Kata.